0: livbil lasren gis voie.
1: Ja conosce!
0: Soje bravo moje, hajmi jako každini v svijete, hajmi jako každini v svijete. Vi však ne v tom pravu skracujete.